0: everything program se call ho gaya hai kache agar jo intezar ke program se vache number na shav 09721212 ne call ke program se mr radino ke 09272292 call ke program se mr gadino ke shukr se dekhi na assalam alaikum
1: bilkul
0: khair khairiyat se khabar kare kam zina
1: خبر ہے
0: جہان رانا.